nowe boty. A dziś moja stara pochopi, że nie idę do roboty. Gdybych co chciel działał, všechno málo platné, mohlo to być horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Gdybych co chciel działał, všechno málo platné, mohlo to być horší, nebylo to špatné.